Zoliwy stakny, że monstro w pustynie, zator z letnich brata, krew se prawą smiluje, znikard prazny plebny, ustające predaje, kto wiesz, ten bez kłóci.